Chibala wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani

wape pa yo mwana na invitation bayeli yo plateau ya biloko yozongisa o malchance onini aya tokomo comprendre yo menga nazwaki na nganda na yo te okabelaki ngai na fobu okaka kombo fobu.

Emma, atake otuwe tuoto, hoto madoini, atake ntango yeye, ntango ya yaye, sowe wini klomaja, unuja, boyo fihi pali apuna, iboto na wakae. Ajoma we guanyuka uko, na uko.